sina makosa lewanyika kwa kubitera muri Kenya ni muri kaise ni muri Kenya ni hoturi Nairobi Kenya mbona makosa mfise ndini mbayarini mwenu witwa Toma Malanga umugu witwa lewanyika